Sława Jezusu Chrystu! W dzisiejsze sobotnie popołudnie serdecznie witamy na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej takiej rozgłośni radiowej w Polsce. Dziś przed mikrofonem wyjątkowo Julia Ochrymiuk. Zapraszam do słuchania dzisiejszego programu. Dziś nastąpiło zakończenie święta Pięćdziesiątnicy, jednego z grona 12 wielkich świąt kalendarza liturgicznego. Jutrzejsza Niedziela Wszystkich Świętych stawia przed wiernymi przykłady świętych męczenników, kapłanów, biskupów, mnichów i zwykłych ludzi, którzy swoje życie poświęcili Bogu. Swoje święto parafialne obchodzić będą jutro parafie na Wygodzie w Białymstoku, w Wałbrzychu i w Piotrkowie Trybunalskim. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to sobotnie popołudnie i zachęcamy do pozostania na antenie do godziny 21, a już po przerwie ramówka dzisiejszego radiowego spotkania.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z ramówką dzisiejszej sobotniej audycji. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytania z Pisma Świętego, a także komentarz do czytań ewangelicznych. Dzisiejszą homilię wygłosi ojciec Piotr Borowik. Zaraz potem ojciec Dawid Bartoszuk zaprosi na modlitewne uroczystości do parafii Wszystkich Świętych na Wygodzie w Białymstoku. Punktualnie o godzinie 17 rozpoczniemy wspólną modlitwę podczas retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania przed Niedzielą Wszystkich Świętych. Zaraz po nabożeństwie żywoty świętych, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada. A zwieńczeniem tego sobotniego programu będą modlitwy przed świętą Eucharystią. Tak prezentuje się plan dzisiejszej sobotniej audycji. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21:00, a już za moment kalendarium.

Mamy dziś sobotę, 6 czerwca według nowego stylu i 24 kwietnia zgodnie z kalendarzem juliańskim. Dziś nastąpiło zakończenie święta Pięćdziesiątnicy. Święci, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada, to święty Symeon Słupnik, święty Nikita Słupnik, a także święci Stefan, Jan, Serapion i Kalinik z Galacji. Żywoty świętych na naszej antenie zgodnie z sobotnią ramówką po godzinie 19:00.

W najbliższy poniedziałek rozpocznie się post apostolski, inaczej zwany Piotrowym. Początki postu apostolskiego datuje się na wczesne lata istnienia cerkwi. Pierwsze wzmianki o nim można odnaleźć w pismach świętego Atanazego Wielkiego. Długość postu Piotrowego jest zmienna i zależy od daty Paschy. Zasada stanowi, że post rozpoczyna się w drugi poniedziałek po Pięćdziesiątnicy i trwa aż do 11 lipca, czyli do Wigilii Święta Apostołów Piotra i Pawła.

Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli czytania z Pisma Świętego. Cerkiew zaleca dziś naszej uwadze fragmenty z listu świętego apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 1, wersety od 7 do 12, a także z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 5, wersety od 42 do 48. Zapraszam.

Za nami kazanie ojca Piotra Borowika, wikariusza parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Fastach. A już po przerwie kolejny punkt dzisiejszego programu. Będzie to zaproszenie ojca Dawida Bartoszuka do wspólnej modlitwy w parafii Wszystkich Świętych na Wygodzie w Białymstoku.

0: Pierwszą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy cerkiew wspomina wszystkich świętych, którzy na niebiosach wstawiają się za nami przed Bogiem. Osobą świętą nie nazywamy kogoś, kto nigdy nie grzeszył, ale człowieka, który mimo swoich upadków żarliwie się za nie kajał, oczyścił się z namiętności i trwał w ścisłej przyjaźni z Bogiem. Cerkiew od początku swego istnienia naucza, że każdy może zostać świętym, niezależnie od miejsca i czasów, w jakich żyje. Niedziela Wszystkich Świętych to szczególny dzień wspólnoty na Wygodzie w Białymstoku. Już teraz na naszej antenie zaproszenie na modlitewne uroczystości.
1: Gość Radia Ortodoksja.
0: Dziś w studiu Radia Ortodoksja gościmy ojca Dawida Bartoszuka, wikariusza parafii Wszystkich Świętych na Wygodzie w Białymstoku. Sława Jezusu Chrystu.
2: Sława w wieki.
0: W kalendarzu liturgicznym zbliża się ważne święto, mianowicie już w najbliższą, pierwszą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy przypada Niedziela Wszystkich Świętych. Swoje święto parafialne obchodzi parafia na Wygodzie w Białymstoku. Spotkaliśmy się dziś, by porozmawiać nieco o historii parafii, samym święcie, a także zaprosić naszych słuchaczy do wzięcia udziału w modlitewnych uroczystościach. Czym dla cerkwi jest Niedziela Wszystkich Świętych? Jakie znaczenie ma to święto?
2: Niedziela Wszystkich Świętych jest niezwykle ważna dla całej cerkwi. Nieprzypadkowo w pierwszą niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy, zesłania Świętego Ducha na apostołów, cerkiew wspomina pamięć wszystkich świętych, tych oficjalnie kanonizowanych, a więc uznanych przez cerkiew za świętych, oraz tych, których nie kanonizowała, ale wierzymy, że są uznani przez Boga za świętych, a więc ludzi zbawionych, tych, którzy są blisko Niego. Drogi do Boga, do świętości są różne. Jedni święci, jak na przykład święty Włodzimierz Książę i święta księżna Olga, równi apostołom, byli władcami. Inni, jak na przykład Abraham, Mojżesz czy Eliasz, byli starotestamentowymi prorokami. Jeszcze inni byli kapłanami, którzy dbali o dobro powierzonych im ludzi, o zbawienie ich, jak na przykład święty Maksym Gorlicki czy święty Jan z Kronstadtu. Jeszcze inni byli mnichami i mniszkami, którzy w poście, pracy i odosobnieniu dążyli do zbawienia. Możemy tutaj wspomnieć o świętych ojcach z góry Athos, o świętym Serafimie z Sarowa, o świętej Paraskiewie Turkowickiej, o świętych Kijowo-Pieczerskich. Jeszcze inni byli apostołami, którzy znali bezpośrednio Chrystusa. Jeszcze inni byli lekarzami, którzy w sposób cudowny uzdrawiali chorych, jak na przykład święci Kosma i Damian, święty Pantelejmon, którzy z cierpliwością i wielkim okazaniem współczucia nieśli pomoc ludziom cierpiącym i potrzebującym. W naszej cerkwi, ale i w całej cerkwi, nie tylko w Polsce, na całym świecie szczególną czcią otaczamy świętych męczenników, wśród nich święty Dymit z Salonik, święty Jerzy Zwycięzca, święta Barbara, święta męczennica Katarzyna, ale są również i nasi lokalni święci. Święty męczennik młodzieniec Gabriel, patron dzieci i młodzieży. Święty Atanazy Brzeski, obrońca prawosławia. Święci męczennicy Chełmscy i Podlascy oraz święci męczennicy katyńscy, którzy nie tak dawno, w XX wieku, nie wyrzekli się trudu bycia prawosławnym, nie wyrzekli się z powodu prześladowań, z powodu tego, że niektórzy chcieli zniszczyć prawosławną wiarę, nie przestraszyli się ogromu i ciężaru krzyża męczeństwa i szli za Chrystusem, dając też innym przykład do tego, aby nie rezygnować z wiary swoich przodków, aby nie rezygnować z przywiązania do tradycji. Są to doskonałe wzory i przykłady dla nas, ludzi żyjących w XXI wieku, jak możemy rozwiązywać problemy, konflikty oraz jakimi ludźmi powinniśmy być na co dzień, w naszym codziennym życiu, w spotkaniu z drugim człowiekiem, w spotkaniu z samym Bogiem.
0: Wspominając wszystkich świętych, często myślimy o ich życiu, ale także drodze do zbawienia. Czy to święto może czegoś nauczyć o codziennym życiu, a nie tylko o życiu po śmierci? Jakie przesłanie niesie dla współczesnego człowieka?
2: W codziennym życiu jak najbardziej postaci świętych, oficjalnie ogłoszonych, kanonizowanych przez cerkiew, dają nam doskonałe drogowskazy do tego, jak my możemy żyć, jak swoje życie przeżyć, aby nie skupiać się jedynie na tym, co oferuje dzisiejszy świat, a więc na pogoni za karierą, za bogactwem, za sławą, a skupić się na tym, co najważniejsze. Bo cerkiew zawsze przypomina, że celem ludzkiego życia jest osiągnięcie zbawienia, osiągnięcie świętości. To są doskonałe wzory, przykłady od tego, jak my możemy w swoim życiu, będąc gdziekolwiek, bez znaczenia na nasz stan zawodowy, na to, czy jesteśmy młodzi, starsi, czy jesteśmy mężczyzną, czy kobietą, bez znaczenia na to, czy ktoś jest lekarzem, rolnikiem, pracuje jako nauczyciel w szkole, jest mnichem czy duchownym, każdy powinien się zbawiać, każdy powinien wzorem świętych odpowiadać sobie na pytanie, patrząc na ich życie, co ja mogę jeszcze wnieść i zmienić do swojej codzienności, do swojego życia.
0: Przejdźmy teraz do samej historii parafii. Kiedy została powołana parafia Wszystkich Świętych na Wygodzie w Białymstoku? Jaka jest jej historia?
2: Parafia Wszystkich Świętych w Białymstoku została powołana 16 czerwca 1982 roku dekretem ówczesnego biskupa białostockiego i gdańskiego Sawy. Erygowano wówczas samodzielną parafię przy ulicy Wysockiego 1. Wówczas wspólnota obejmowała osiedle Pietrasze, Wygoda, Zgoda, Bagnówka, Pieczórki oraz część ulicy Towarowej i Białostoczek. Pierwszym proboszczem parafii Wszystkich Świętych został mianowany ojciec mitrat Aleksander Chilimoniuk. Lecz tak naprawdę historia samej cerkwi sięga dużo, dużo wcześniej, bo na początku cerkiew, a raczej cmentarz, a później wybudowana po kilku latach na nim cerkiew była cmentarzem parafii katedralnej, parafii świętego Mikołaja w Białymstoku. Jest to pokłosie tego, że w XVII wieku w całej Europie trwał tak zwany proces uwalniania cmentarzy od świątyń. Chodziło o to, aby świątynia była świątynią, a cmentarz znalazł się najlepiej na obrzeżach bądź poza miastem z różnych przyczyn i logistycznych i innych. I stopniowo nekropolie zaczęto przenosić na peryferia miast, na których budowano również cerkwie zgodnie z naszą tradycją prawosławną, aby tam sprawować najczęściej pogrzeby, panichidy, modlitwy za zmarłych. Podobna sytuacja miała miejsce również i w naszym mieście Białymstoku. Przed 1845 roku prawosławnych mieszkańców Białego Stoku grzebano wówczas na cmentarzu otaczających cerkiew świętego Mikołaja, dzisiaj przy ulicy Lipowej. Następnie do 1887 za cmentarz służyło wzgórze świętej Marii Magdaleny, znajdujące się nieopodal. Kolejną prawosławną nekropolią założono na obrzeżach miasta w dzielnicy właśnie Wygoda, przy szosie wylotowej do Wasilkowa, a dawniej do Grodna i Wilna.
0: Parafia Wszystkich Świętych w Białymstoku już w najbliższą niedzielę obchodzi swoje święto parafialne. Jak będą wyglądały tegoroczne modlitewne uroczystości?
2: Tegoroczne święto Wszystkich Świętych w naszej cerkwi rozpoczyna się w sobotę, 6 czerwca bieżącego roku, o godzinie 17, wsienoszcznym bdieniem. Natomiast w niedzielę 7 czerwca o godzinie 8 odbędzie się oświęcenie wody, o godzinie 9.30 powitanie arcypasterza, natomiast o godzinie 10 rozpocznie się święta liturgia pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Andrzeja, biskupa Supraskiego.
0: Oczywiście również serdecznie zapraszamy na święto parafialne do parafii Wszystkich Świętych na Wygodzie w Białymstoku. I zbliżając się już do końca naszej dzisiejszej rozmowy, takie pytanie, czy można powiedzieć, że każdy człowiek jest powołany do świętości?
2: Zdecydowanie. Każdy jest powołany do świętości. Każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Nie tylko chrześcijanie są powołani do tego, bo możemy sobie wspomnieć, nie bezpośrednio, ale z kart historii, że nasi przodkowie byli przecież poganami, Słowianie, nie od początku, tak jak i inne narody nie wierzyły w jedynego Boga. Tą wiarę przynieśli apostołowie i ich następcy. W naszym przypadku byli to święci Cyril i Metody, którzy swoją działalność rozpoczęli na Morawach, a ich uczniowie przynieśli ją na tereny dzisiejszej Rzeczpospolitej. Także każdy jest powołany do świętości bez znaczenia na to, czy jest ochrzczony i czy już poznał prawdziwą wiarę, czy jeszcze podąża w swoim życiu do tego, aby poznać prawdziwy sens naszego życia.
0: I tym mądrym przesłaniem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Zachęcamy do wzięcia udziału w modlitewnych uroczystościach w parafii Wszystkich Świętych na Wygodzie w Białymstoku. Przypominamy, że modlitewne uroczystości rozpoczną się tam już 6 czerwca całonocnym czuwaniem o godzinie 17. Natomiast w niedzielę o godzinie 8 święcenie wody, o godzinie 9.30 powitanie arcypasterza, o godzinie 10.00 uroczysta boska liturgia. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był dziś ojciec Dawid Bartoszuk, wikariusz parafii Wszystkich Świętych na Wygodzie w Białymstoku.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

Za nami rozmowa z ojcem Dawidem Bartoszukiem, wikariuszem parafii Wszystkich Świętych na Wygodzie w Białymstoku, gdzie już jutro odbędą się szczególne modlitewne uroczystości. Rozmowę znaleźć można na naszej stronie internetowej ortodoksja.pl, a także na naszym Facebooku. A już po przerwie, punktualnie o godzinie 17, rozpoczniemy wspólną modlitwę podczas retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania.

0: Już jutro przypada pierwsza niedziela po święcie Pięćdziesiątnicy, czyli Niedziela Wszystkich Świętych. Swoje święto parafialne obchodzić będą jutro parafie na Wygodzie w Białymstoku, a także w Wałbrzychu oraz w Piotrkowie Trybunalskim. Już teraz na naszej antenie wspólna modlitwa podczas retransmisji nabożeństwa całonocnego czuwania przed jutrzejszą Niedzielą Wszystkich Świętych.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Wstańcie!

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami retransmisja nabożeństwa całonocnego czuwania przed jutrzejszą niedzielą Wszystkich Świętych. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. A już po przerwie na naszej antenie żywoty świętych, których to liturgiczne wspomnienie dziś przy

0: Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Symeona Słupnika. Od wczesnej młodości za zgodą i błogosławieństwem matki poświęcił się życiu mniszemu. Tradycja przekazuje, iż mając zaledwie 6 lat, udał się na pustynię, a 2 lata później zamieszkał we wspólnocie Jana Stylity na skalnym słupie. W wieku 22 lat wybrał sobie nowy słup położony w pobliżu monasteru i tu założył własną wspólnotę. 17 lat później również na słupie przyjął święcenia kapłańskie. Znajdująca się na niej platforma była tak obszerna, że mógł tam odprawiać świętą liturgię. Ludzie wchodzili na nią jak po drabinie, aby przyjmować z jego rąk świętą Eucharystię. Za świętość życia Bóg obdarzył go darem czynienia cudów i przepowiadania przyszłości. Był powszechnie szanowany za swoją wiedzę i mądrość. Tradycja opowiada, że dostąpił widzenia Pana i rozmowy z Nim. Już teraz na naszej antenie żywot świętego Symeona Słupnika.
1: Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Symeona Młodszego, słupnika z Cudownej Góry. Święty Symeon przyszedł na świat w Antiochii w 521 roku, a jego rodzice pochodzili z Edesy i zajmowali się produkcją perfum. Sam święty Jan Chrzciciel objawił się jego matce, świętej Marcie, i ogłosił narodziny syna. Święty Jan dał dzieciątku imię i przepowiedział, że będzie on prowadził ascetyczne życie według jego przykładu. Nowonarodzony był chory, brał tylko prawą pierś matki i odmawiał mleka po zjedzeniu przez nią mięsa. Od chwili świętego chrztu w wieku 2 lat zaczął mówić i nie przestawał przez 7 dni, powtarzając: mam ojca i nie mam ojca, mam matkę i nie mam matki. Przez co ogłosił swoje całkowite wyrzeczenie się wszystkiego, co ziemskie. Gdy miał 5 lat, wraz z matką cudem uratował się podczas trzęsienia ziemi 25 maja 526 roku,

o jego przybyciu. Jan powitał go z wielką radością, jako wybrańca Bożego, i natychmiast wziął pod swoją duchową opiekę. Ichumen był głęboko poruszony mądrością i ascezą 6-letniego dziecka, które przyjmowało posiłek tylko raz na 3 lub 7 dni. Na samym początku monastycznego życia Symeon w cudowny sposób uzdrowił pastucha, który z zawiści chciał go zabić i został ukarany paraliżem prawej ręki. Chłopiec chciał być we wszystkim podobny do duchowego ojca, dlatego też po roku, wystarczająco umocniony w swoim pragnieniu, zbudował małe podwyższenie obok słupa Jana i w ten sposób w wieku 7 lat zaczął ascezę słupnika, w której podtrzymywały go cudowne wizje. Chrystus objawił Symeonowi, że stanie na słupie będzie podobne do jego ukrzyżowania i drogą naśladowania jego zbawczych cierpień. Nieustannie dodawał coraz to nowe ćwiczenia do swojej walki o umartwienie ciała. Jeśli Jan śpiewał podczas nocnej modlitwy 30 psalmów, to Symeon śpiewał 50 lub 80. Spędzał na czuwaniu całe noce, odmawiał psałterz od początku do końca, a w ciągu dnia sławił Boga, nie dotykając nawet pokarmu. Surowość jego ascezy sprowadziła nawet na niego niezadowolenie Ichumena, który mówił: pozostaje ci tylko wziąć miecz i się zabić. Poza tym Jan zarzucał mu, że nieustannym śpiewaniem psalmów nie pozwalał on innym mnichom odetchnąć i radził ograniczyć się do tego, co on sam robi. Symeon odpowiedział nauczycielowi słowami Pisma Świętego, mówiąc, że nie oskarżając innych, należy w stosunku do siebie być surowym, aby nie pozwolić umysłowi stać się ociężałym przez przywiązanie do rzeczy materialnych. Chłopiec słupnik przypominał zaprawionego w bojach żołnierza swoją gorliwością w walce z demonami, nacisk, który przeplatał się z wizjami umacniającymi Symeona. Wśród nich była wizja patriarchy, który przyszedł okadzić, żeby odpędzić ataki demonów. Jeszcze przed tym, jak młodemu ascezie zaczęły wypadać mleczne zęby, już umiał on uzdrawiać opętanych i chorych. Z mądrością starca Symeon wzywał mnichów do umartwienia żądz przez strzeżenie uczuć i umysłu i nawet przekazał im regułę pustelniczego życia bazującą na Piśmie Świętym. Pewnego razu w święto Pięćdziesiątnicy Duch Święty stąpił na świętego i napełnił go mądrością i wiedzą. Wtedy zaczął on układać pouczenia o duchowym życiu dla mnichów i świeckich. Oświecony przez Ducha Świętego, po 6 latach życia na słupie, w wieku 13 lat Symeon postanowił iść drogą wstępowania na niebiosa swego sławnego poprzednika Symeona Słupnika Starszego. Zbudował 12-metrową kolumnę, przewyższającą swoją wysokością miejsce ascety Ichumena Jana. Jan skarżył się, że nie może widzieć twarzy swego ucznia. Gdy kolumna została postawiona i Symeon przygotowywał się, żeby na nią wejść, w monasterze pojawili się arcybiskup antiocheński i biskup Seleucji, którzy wyświęcili go na diakona. Następnie z procesją, ze śpiewem hymnów i modlitw odprowadzili go do kolumny, na której spędził on 8 lat, całkowicie skierowany ku niebiosom. Po śmierci duchowego ojca, o czym Symeon był uprzedzony w Bożej wizji, kierował on wspólnotą aż do końca swoich dni. Przy tym niczego nie zmienił w swojej ascezie i troski związane z kierowaniem monasterem w żaden sposób nie oderwały go od nieustannej modlitwy. Gdy jego sława rozeszła się po całej krainie, nie mógł się już cieszyć upragnionym pokojem duchowym. Wtedy 20-letni Symeon postanowił opuścić kolumnę i udać się na pustynne miejsce, gdzie nie było dróg i żyły dzikie zwierzęta, i tam żył przez pewien czas w ascezie. 14 czerwca 551 roku Symeon zszedł ze skalistego występu, na którym żył 10 lat. Człowiek Boży pomógł swoimi modlitwami wojskom sojuszników Bizancjum w czasie wyprawy wojennej. Symeon przepowiedział wstąpienie na tron cesarza Justyna II i wybranie na patriarchę konstantynopolitańskiego

Jana Scholastyka. Święty długie lata był żywym wcieleniem słów Pana, który powiedział: wierzący we mnie, dzieła, które ja czynię, też uczyni i większe od nich. Czując, że jego ziemskie życie zbliża się do kresu, przepowiedział dwóm swoim mnichom, że po jego śmierci monaster popadnie w trudności z powodu intryg Angulasa. Święty powiedział im, że w młodości otrzymał od Pana dar obchodzenia się całkowicie bez posiłków i w każdą niedzielę po boskiej liturgii anioł przynosił mu tajemniczy pokarm. Następnie święty Symeon dał ostatnie duchowe pouczenia uczniom i w pokoju odszedł do Pana w wieku 71 lat, aby osiągnąć udział z aniołami, których on tak wspaniale naśladował na ziemi.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Cóż ci z tego, że przemawiasz po mistrzowsku i zdobywasz sobie oklaski słuchaczy? Jeżeli ci, co słuchają, osiągnęli przez to jakąś korzyść, zmienili się, stali się lepszymi i odstąpili od dawnych grzechów, to cieszyć się należy nie z pochwał, ale z cudu owego nawrócenia.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Wincentego z Lerins. Święty Wincenty żył w V wieku i prawdopodobnie pochodził z północnej Galii. Przed postrzyżynami zajmował ważne stanowiska państwowe. Potrafił jednak we właściwym czasie uwolnić się od światowej marności i wstąpił do monasteru Lerins, założonego nieco wcześniej przez świętego Honorata. Tam w milczeniu Wincenty oddał się gorliwemu badaniu Pisma Świętego i dzieł świętych ojców i zasłynął uczonością, krasnomóstwem i świętością. Około 434 roku, wkrótce po III Soborze Powszechnym w Efezie, czując zbliżanie się czasu śmierci, ułożył napomnienie i krótko przedstawił zasady, które należy przestrzegać, żeby odróżnić prawdziwą wiarę od herezji. Zasady te sprowadzają się do formuły: uważaj za prawdziwą wiarę to, w co wierzą wszędzie, zawsze i wszyscy. Tam też wspaniale określił tradycję nie jako zbiór zastygłych formuł, lecz jako żywe ciało, które rośnie i rozwija się zawsze pozostając samym sobą. Ta praca miała ogromne powodzenie na Zachodzie i do dzisiaj pozostaje jednym z najważniejszych przewodników po prawdziwej wierze. Święty Wincenty w pokoju zakończył swoje dni w monasterze i spoczął w Panu przed 450 rokiem.

0: Pytanie do duchownego.
1: Co oznacza pomazanie olejem podczas nabożeństwa całonocnego czuwania? Czy jest to miropomazanie?
0: Odpowiada ojciec Jarosław Jóźwik.
2: Nie, to nie jest oczywiście miropomazanie. Miropomazanie jest to sakrament, jeden z liczby siedmiu, które używamy w naszej cerkwi. Chociaż sam sakrament miropomazania jest połączony, można powiedzieć, w sakramencie chrztu i Eucharystii. Tak? Ojcowie cerkwi mówili o tym, że to jest sakrament wejścia do cerkwi, czyli te trzy sakramenty były jednym sakramentem. I miropomazanie jest to pomazanie specjalnymi olejami, które są przygotowywane Wielki Czwartek, przygotowane specjalnie z różnych roślin, które są dane tylko dla cerkwi lokalnych. Niektórych, nie wszystkie cerkwie mają możliwość przygotowania też mira do miropomazania, tak? Ale mówiące o tym, to jest właśnie ten specjalny sakrament, specjalny olej, który jest wykorzystywany po sakramencie chrztu mamy sakrament miropomazania. To jest również bardzo ważne tłumaczenie. Myślę osobom, które przynoszą swoje dzieci, ale również może osoby dorosłe, które przychodzą do chrztu, żeby im tłumaczyć właśnie ten element, bo często jest tak, że osoby nie rozumieją, że w sakramencie chrztu mamy najpierw egzorcyzmy. Co to są egzorcyzmy, tak? Dlaczego te egzorcyzmy są? Później mamy poświęcenie wody, mamy pomazanie olejem, najpierw jeden olej, później mamy chrzest, zanurzenie, później mamy nagle drugi olej, miropomazanie. To właśnie w tym drugim momencie to jest miropomazanie i to jest właśnie to miropomazanie. Pomazanie olejami w trakcie nabożeństwa na wsienocznym dniu, czy nabożeństwa całonocnego czuwania jest niezwykle ważne, związane z typ ikonowym świętego, do którego się modlimy, bo tak naprawdę jest to powiedziane i to jest powiedziane, i to jest bardzo ładnie napisane w tych nabożeństwach, w tym ikonie, że z lampki, która jest, czyli lampady, która jest przy ikonie tego świętego, na poli mamy tutaj, pomazujemy na przykład osoby, które są w cerkwi, to jest jakby jeden, a drugie to jest służba polilejna, czyli mamy tą służbę, którą wynosimy chleby, pięć chlebów, wino, pszenicę i olej i również mamy to błogosławieństwo, które jest i wtedy pomazujemy tym olejem, który jest. On później, ten olej, który błogosławimy, on później w naszej tutaj takiej lokalnej tradycji jest wykorzystywany do pomazania w każdą sobotę wieczorem, w momencie, kiedy wynosimy Ewangelię i podchodzimy do Ewangelii. Ale tak naprawdę te momenty pomazania olejem są też związane właśnie z tymi dwoma typami. Jakby to jest polilejna, bdzienie, polilejna, te służby, które mamy, one w tym ikonie różnie są oznaczone znaczkami i pamiętajmy o tym, że z ikon to jest właśnie z tej lampady świętego, kiedy mamy święto, podchodzimy, kapłan, tak się w niektórych cerkwiach tak się dzieje, że bierze tą lampadę, z tej lampady pomazuje olejem, a drugie to jest właśnie te polilejne, czyli to duże święto, które mamy, ma błogosławieństwo oleja, które później również służy do pomazania nas po to, żeby nas wzmocnić, ponieważ olej jest właśnie po to, żeby nas wzmocnić w trakcie chrztu, kiedy widzimy to pomazanie pierwsze olejami, to słyszymy o tym, że jesteśmy jak zapaśnik, tak, w tym oleju takim, żeby móc się wyślizgiwać złym duchom, można powiedzieć w ten sposób, ale to jest właśnie te znaczenie tego oleju, które dla nas jest bardzo ważne przy naszym zrozumieniu tego, co się dzieje w trakcie naszych nabożeństw. To jest dla naszego wzmocnienia. To nie jest przecież też Eucharystia. Widzimy, że osoby niektóre podchodzą jak do Eucharystii, składając ręce. To nie jest oczywiście nic złego w tym, ale pamiętaj, to jest dla naszego wzmocnienia, ale to nie jest miropomazanie. Miropomazanie jest tylko raz w życiu.

W bieżącym roku pamięć męczenników chełmskich i podlaskich przypada na jutrzejszą niedzielę Wszystkich Świętych. Krew męczenników uświęcająca polskie ziemie jest fundamentem, na którym przyszłe pokolenia budują swoją wiarę i oddanie Chrystusowi. Ich życie przypomina nam, że prawdziwa odwaga nie zawsze objawia się w wielkich czynach, ale często w codziennej wierności temu, co uznajemy za dobre i ważne. Wspominając męczenników naszej ziemi, oddajemy hołd ludziom prostym, a zarazem niezwykle silnym duchem. Niech ich przykład inspiruje nas do życia opartego na szacunku, wierze, wzajemnej życzliwości i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja wysłuchajmy troparionu do świętych męczenników chełmskich i podlaskich.

Drodzy słuchacze, na naszych zegarach zbliża się już godzina 20, co oznacza, że za chwilę ostatni punkt dzisiejszego sobotniego spotkania, czyli modlitwy przed świętą Eucharystią. Zachęcamy do pozostania z nami.

Szanowni słuchacze, nasze wspólne sobotnie popołudnie i wieczór na falach prawosławnej rozgłośni radiowej dobiega końca. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy przed Świętą Eucharystią. Cieszymy się, że zostaliście Państwo z nami do końca i zapraszamy już jutro od godziny 16. Niedzielny program poprowadzi ojciec Mateusz Kiczko. A za dziś gorąco i serdecznie dziękuję Państwu Julii Ochrymiuk. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystu!